jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Zamyć.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o trwającym właśnie naborze kandydatów do Pegazów, czyli o polskich nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Będzie też o postępie prac na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem.

0: Mieszkańcy Opola mają głos.
1: Na początek informacja z opolskiego ratusza. Urząd Miasta rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku zostaną one rozdane po raz 30.
2: Joanna Broszkiewicz-Brylak, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
1: Mieszkańcy Opola, bo to nie tylko osoby związane gdzieś tam z mediami, z kulturą, ale akurat w przypadku tej nagrody również mieszkańcy mają prawo zgłosić kandydaturę osoby, która mogłaby dostać nagrodę, czyli Pegaza, nagrodę w dziedzinie, za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak?
2: Tak, tak naprawdę w tamtym roku to już odbyła się ta pierwsza edycja, gdzie nasi mieszkańcy Opola mają taką możliwość. Tak naprawdę muszą zebrać tylko podpisy. Tych osób, które również chciałyby, żeby dana osoba dostała taką nagrodę. Jest formularz na naszej stronie internetowej, bo oczywiście muszą, z tym są związane różnego rodzaju przepisy, które nas obowiązują. Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć, no i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić, ponieważ mamy 6 kategorii, więc musi być również określenie, w jakiej kategorii będzie dana osoba nominowana.
1: No i jakie to są kategorie?
2: Kategorii mamy 6. To też troszeczkę nam ewoluowało przez wiele lat, ale ostatnimi latami jest tak. Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
1: Ale tą nagrodę może otrzymać tylko artysta pochodzący z Opola. Czy mogę sobie na przykład Piotra Roguckiego wyznaczyć, zbiorę 20 podpisów i się okaże, że...
2: No, najlepiej by było oczywiście, gdyby to była osoba związana z Opolem, bo mieliśmy już takie osoby, które na dzień dzisiejszy nie mieszkają w Opolu, ale jakby tworzyły tutaj, były tutaj znane, no dzisiaj powiedzmy zatoczyły koło, wyjechały czy to za granicę, czy gdzieś do miasta w kraju i takie osoby też można zgłaszać, no ale jednak dobrze by było, gdyby to była osoba, która pracowała na rzecz miasta, w jakikolwiek tych kategoriach, które przed chwilą wymieniłam.
1: Pracowała lub pracuje dalej, tak?
2: Tak, tak, pracowała lub pracuje dalej, bo oczywiście no tutaj mamy kategorię za działalność kulturalną, czyli jakby nawet jeśli ona tej działalności kulturalnej nie prowadzi w samym mieście Opolu, mówmy na przykład tu o pisarzu czy o jakimś malarzu bardzo znanym, a gdzieś robi to w Polsce lub za granicą, to oczywiście jest taka możliwość również, bo jednak jest to człowiek od nas, urodzony w tym mieście, zaczynający karierę, w związku z tym ma również szansę.
1: W zeszłym roku po raz pierwszy Państwo dali taką możliwość mieszkańcom, tak? Żeby też mieli tutaj w tej sprawie decydujący głos. Jak to rok temu wyszło? Ilu takich artystów sami mieszkańcy zaproponowali?
2: To znaczy tak, były takie głosy, były mieszkańcy składali. No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć, musiałabym sięgnąć do archiwów, ale tak, były i były takie nagrody przyznawane.
1: A przypomnijmy, co to jest za nagroda?
2: Nagroda to jest nagroda, która tak jak wstępie powiedziałam, tak naprawdę przyznawana jest od 30 lat, bo w tym roku mamy mega dużą, że tak powiem, rocznicę. Nagroda za działalność kulturalną w mieście Opolu. Tak to się nazywa i tak naprawdę to się nazywa od 30 lat. No tą nagrodą tak, to też jest jakby nowość, bo będzie to jak gdyby druga edycja, jest Pegaz. To też w różny sposób działo się w różnych latach, albo był to dyplom, było to też również wynagrodzenie finansowe. Natomiast w tej chwili mamy nową statuetkę Pegaza, która nierozłącznie jest związana z naszym miastem.
1: Czyżby statuetka była inspirowana Pegasem z placu Jana Pawła II?
2: Tak, na pewno jest inspirowana, bo Pegas jest znany w naszym mieście. Co prawda zmienił przez wiele lat swoje miejsce, jednak jest rozpoznawalny przez wielu mieszkańców, i to tych starszych, i tych młodszych. Natomiast no, może nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego, ale sama idea Pegaza jest jak gdyby tą ideą właśnie, że jest znany w tym mieście, jest związany z kulturą, w związku z tym należy się ludziom kultury.
1: Czy można zgłosić taką osobę, która w poprzednich latach już była laureatem?
2: Można, ale jest też również na stronach internetowych www.opole.pl jest regulamin oczywiście przyznawania tych nagród i zgłaszania, i tam musi być zachowane co najmniej chyba 2 albo 4 lata ewentualnie od tej nagrody. No, ale może być również osoba, która już dostała daną nagrodę, może być nominowana do innej nagrody, jeśli taką działalność prowadzi. Bo wiemy, że działalność kulturalna to jest szeroka gama różnego rodzaju przedsięwzięć, także jest taka możliwość.
1: I tak, składamy wniosek, proponujemy osobę, tłumaczymy dlaczego, za jakie osiągnięcia, dlaczego uważamy, że tej osobie się to należy i ile tych podpisów trzeba zebrać.
2: Trzeba zebrać 10 podpisów. Oczywiście tutaj mówimy, jeśli chodzi o tą nagrodę, która będzie zgłaszana przez mieszkańców, bo jeśli oprócz się mieszkańców, tak również jest to w regulaminie napisane, no mogą instytucje kultury zgłaszać, stowarzyszenia, fundacje, więc no to tutaj nie potrzeba jak gdyby tych podpisów. Tutaj jak gdyby już sama instytucja. Tak, oczywiście jest formularz, na którym się to zgłasza, trzeba, tak jak pan wcześniej powiedział, imię, nazwisko, jaka kategoria, bo to jest bardzo ważne, no i oczywiście osiągnięcia tej osoby w danej kategorii, co ta osoba tak naprawdę robi i czym zasłynęła i czy rzeczywiście to tak wygląda.
1: I jakie są następne kroki? Zbierze się kapituła, która te wszystkie kandydatury rozpatrzy i...
2: Tak, zbierze się kapituła. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że tak naprawdę wnioski spływają do 30 września i na tym terminie kończymy. Potem zbiera się kapituła. No, w kapitule jest pan prezydent, są osoby w ogóle związane z kulturą, dyrektorzy jednostek. To w zależności od tego, kogo pan prezydent sobie wybierze do tej kapituły. No i przychodzi ten termin, powiedzmy, umówiony. Kapituła się zbiera. Zostają wyłonieni nasi bohaterowie, no a potem organizujemy my jako wydział jeszcze dodatkowo galę, na której te nagrody zostaną wręczone.
1: No i ta gala odbędzie się?
2: I taka odbędzie się, nie wiem czy już mogę powiedzieć, na razie mamy taką propozycję, w listopadzie.
1: No to ewentualni artyści, którzy będą mogli tutaj tą nagrodę odebrać, już mogą sobie jakiś termin tutaj mniej więcej szykować. A czy jest możliwość, żeby jakaś osoba dostała nagrodę w więcej niż jednej kategorii?
2: Może być taka możliwość również. To w zależności od tego, jakie będą zgłoszenia, bo tutaj jakby no, przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to zgodnie z regulaminem, tak jak powiedziałam, przyznawania nagród, no to może tak wystąpić. Czasami, no bardzo często tak mamy, że mamy też tak, że wiele instytucji zgłasza tą samą osobę do różnych nagród. Także tak to się zdarza od wielu, wielu lat.
1: A kto w poprzednich latach tą nagrodę otrzymał?
2: Oj, to mamy bardzo długą listę, jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest 30 lat, także no, w tamtym roku Jacek Podsiadło, Hamada, no było wiele, Agnieszka Włoch ze swoim teatrem Zapadnia, no naprawdę, ile mamy czasu? W związku z tym wiele osób naprawdę znanych w mieście Opolu z działalności swojej kulturalnej. To są też osoby, które gdzieś tam na zewnątrz też nas promują ze swojej działalności kulturalnej, biorąc udziały w różnego rodzaju festiwalach, koncertach. Także no jest bardzo długa lista.
1: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów potrwa do końca września.
0: Nasi reporterzy informują.
1: Teraz zajrzyjmy na drogę krajową 46. Między Ozimkiem a Grodźcem w ostatnim czasie trwała przebudowa, przez którą ruch odbywał się wahadłowo. Te prace już się zakończyły.
3: Prace związane z budową drogi pieszo-rowerowej na trasie Ozimiak-Grodziec wchodzą powoli w ostatni etap. Na całej długości trasy dla rowerzystów ułożono już warstwę wiążącą, a kolejną układana będzie warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome i kolejno pionowe. Wykonawca finalizuje także pracę przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie widoczna jest już warstwa ścieralna, a kolejno zostanie wykonane oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym. I tutaj gorący apel do rowerzystów. Miejsce budowy ścieżki pieszo-rowerowej to ciągle prac budowy, gdzie prowadzimy pracę m.in. z użyciem ciężkiego sprzętu, więc wjazd na teren budowy jest stanowczo zabroniony, ponieważ stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i dla osób wykonujących pracę. Apelujemy także o stosowanie się do znakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu, a także poleceń osób kierujących ruchem. Przypomnijmy, ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem ma długość około 3 km i jest zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej nr 46, jadąc w kierunku Grodźca. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei w Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie realizuje firma Larix z Lublińca za nieco ponad 9 milionów złotych.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wciąż prowadzą liczne inwestycje na krajówkach w okolicach Opola, na przykład na drodze krajowej 45 z Opola do Kluczborka. O postępie tych prac usłyszycie w tym programie już za kilka dni.
0: Zdrowe Opole.
1: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę. O tym informowałem już przed wakacjami, ale na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa radni to przyklepali. Przekazali pod budowę OCRM działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego w Opolu.
4: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Tak, dzisiaj przekazujemy własność na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę siedziby. To nie tylko siedziba, to również ma tam znaleźć się centrum szkoleniowe. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, w których wiemy, że ratownicy, ratowniczki medyczne pomagają nam nie tylko w czasie, gdy trwa pokój, ale również w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dobry przykład mieliśmy tego w czasie powodzi, ale również w czasie innych zagrożeń. A teraz, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, czyli stan wojny oraz to, że uświadamiamy sobie, że musimy być gotowi, musimy zwiększać świadomość ludności cywilnej, a ratownictwo medyczne ma w tym obszarze bardzo dużą rolę. W związku z tym pojawiła się możliwość pozyskania środków europejskich na budowę takiego centrum. W związku z tym przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować. Schron, centrum szkoleniowe i oczywiście siedziba, także wszystkie możliwe działania będą tam realizowane. Ja myślę, że dyrektor Jarosław Kostyła przedstawi Państwu całą wizję, plan i wizualizację. Mieliśmy już możliwość zobaczyć w czasie, gdy miasto wyrażało zgodę na zmianę przeznaczenia tej działki. Ja jestem pewna, że będzie to najlepsza siedziba w Polsce.
1: Mówiła wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zostanie wybudowana za kilka lat.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o życiu nocnym w Opolu.
0: Życie w mieście.
1: Stolica polskiej piosenki, pomimo licznych festiwali, uchodzi za raczej spokojne miasto. Ale czy faktycznie tak jest?
8: Janusz Słodczyk, profesor, podróżnik, urbanista, geograf.
1: Skończyły się wakacje, można powiedzieć, w naszym Opolu. No i przez te wakacje, jak sobie często chodziłem po mieście, to słyszałem tu i ówdzie od różnych ludzi, że Opole jest takim miastem, że praktycznie nic się w te wakacje nie dzieje. Ale wydaje mi się, że to może być trochę fałszywy stereotyp. I jak można go zwalczyć?
8: Nie wiem, czy należy zwalczać, czy nie. W każdym razie rzeczywiście spotkałem się z takimi opiniami, a w Opolu się nic nie dzieje. I pierwsza sprawa to jest kwestia, co mamy na myśli. Co ten ktoś, kto to mówi, czego ten ktoś oczekuje, prawda? No więc jeżeli mówimy o takich klasycznych wydarzeniach, że coś się dzieje, jakieś imprezy teatralne tam, czy w ogóle występy i tak dalej, to wydaje mi się, że dzieje się dużo. Dlatego, że no, same te filary takich powiedzmy instytucji, czyli teatr jeden, teatr drugi, filharmonia, no po prostu oferują, już te instytucje oferują jakieś atrakcje. Na pewno bardzo ważnymi punktami są biblioteki, przede wszystkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie te instytucje właściwie bardzo regularnie oferują, proponują różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z Opolanami, no i szereg innych grup, powiedzmy instytucji, czy może stowarzyszeń, organizuje coś, jakieś wystawy, wernisaże, coś takiego. Więc to jest jeden element, prawda? Drugi, no to są te takie różne wydarzenia okazjonalne, takie dni jakieś, prawda? Już nie wiadomo, no Festiwal Opolski, ale przecież jest i klasyka teatralna i jakieś innego rodzaju, tam Dni Książki, Dni Opola i tego typu jakieś festyny, więc to też przecież się odbywa. Ja wiem, że jakieś raz są food trucki, raz jest coś innego. Naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Teraz druga jakby płaszczyzna. Ja mogę się domyślać, że jak ktoś mówi, nic się nie dzieje, może ma na myśli nocne życie. Że jest, no, nie przewalają się tłumy przez rynek czy przez główne ulice. No rzeczywiście w sobotę, w piątek, jak jest ciepłe dni, są lato, no może to jest bardziej wtedy miasto czy centrum jest atrakcyjne, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia, może poza piątkiem czy sobotą, no miasto jest dość ciche i spokojne. Tylko moje pytanie jest, to znaczy, no nie wystarczyłoby tych ludzi, tych klientów, prawda? Przypominam, że Opole ma te około 120 tysięcy mieszkańców. No i czasem na te imprezy, które już wymieniłem, na te wszystkie spotkania, trochę brakuje tej publiczności, bo no, nie ma więcej, prawda? Przynajmniej tych, co są zainteresowani, tych, co chodzą. Ja chciałbym jeszcze dodać, że często ta osoba, która mówi, nic się w Opolu nie dzieje, to chciałbym zapytać, a na co byś poszedł? A na co ty w ogóle chodzisz, prawda? Czy próbowałeś na coś pójść? Na ogół mówią to ludzie, którzy nie są wieloma rzeczami zainteresowani, ale tak na wszelki wypadek, żeby się usprawiedliwić, że nigdzie nie idą, to mówią, a bo się nic nie dzieje. To tak też nie wygląda. Więc to jest kwestia tego rzeczywiście życia nocnego. Tu troszkę brakuje nam może turystów, może młodzieży czasem, prawda? Był ten okres, kiedy słyszałem, że mniej jest trochę w mieście, się nie widzi tych obcokrajowców. Ja pamiętam, że bardzo się starałem jeszcze jako projektor, żebyśmy mieli jak najwięcej obcokrajowców, studentów, bo to nadaje ten pewien koloryt miastu. No więc rzeczywiście tu trudno porównać, no to nie jest Barcelona, ani Kraków, ani Wrocław. I jeżeli mamy na myśli puby, kluby i tak dalej, no to rzeczywiście może to nie jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, tego typu instytucji, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie jest tak źle, prawda? Pójdziemy na mały rynek, no ma być taka większa koncentracja pedygastronomii na Kuraszewskiego. Nie wiem, może ulica Szpitalna by się do tego nadawała. No warto ze strony może też również stymulować te procesy ze strony władz miasta, żeby koncentrować pewne funkcje w jakichś miejscach. Żeby one nie były rozsypane, tylko żeby one były przestrzennie skoncentrowane. Takie miejsca, gdzie jest wiele tego typu funkcji, one przyciągają. No i teraz ostatni element. Kwestia, troszeczkę wychodzimy poza co się dzieje, ale przecież muszą być te punkty, które są atrakcyjne. No i taki do spraw chcę wrócić, które są mi bliskie, jakiejś tam organizacji miasta. I funkcje tych parterów, prawda, i tego, co mamy. Idziemy ulicą i jakie atrakcje po prostu nas po drodze spotykają. I tu troszeczkę się niepokoję, dlatego że wydaje mi się, że ubyło w Opolu pewnych instytucji, które nadawały jakiś charakter, koloryt, były specyficzne. No, na przykład, może ktoś powie, ojej, nic wielkiego, tam jakieś jednej kawiarni ubyło. No nie, jak ta Europa, prawda, z tymi wspaniałymi mebelkami, z tym swoim klimatem, z tymi ciasteczkami, to zostało zamknięte i będzie, być może coś tam będzie, ale to już na pewno nie będzie to, to już jest strata. Jeżeli na miejsce jakiś takich, nie wiem, specyficzny sklep z Afryką, czy z tymi rękodziełem afrykańskim, czy jakieś takie inne tego typu, one znikają z jakiegoś powodu, jeżeli to zastępujemy kebabami i żabkami, nie mam nic przeciwko tym instytucjom, ale po prostu no, to już nie ma tego stylu, tego charakteru, tego kolorytu, prawda? Bo to jest tam kolejny kebab powstanie i tak dalej. No więc powinniśmy jeszcze dbać o to, nie wiem kto, no może jednak ze strony miasta, o to, żeby nie znikały tego typu, albo żeby rozwijać coś, co jest specyficzne dla miasta, co będzie dodatkową atrakcją, co wzbogaci tę ulicę i nie będzie to szyba zaklejona jakimiś plakatami, prawda, jak to czasem robią jakieś sklepy spożywcze.
1: Pamiętam, byłem kiedyś na wakacjach na Cyprze, w Larnace i to był marzec, środek tygodnia. No, trochę wieczorem chodziłem sobie po mieście i tam życie było. Tutaj takiego życia nie ma. To jest kwestia tego, że tamto miasto jest bardziej turystyczne i może inne miejscowości Cypru takie nie są, bardziej przypominają Opole, czy może to Opole jest pod tym kątem specyficzne?
8: No tu, jeżeli mówimy o porównanie, no na przykład Larnaka, Cypr w ogóle, to jest kilka rzeczy się nakłada. Jedna, uważam, to jest kwestie klimatyczne. To po prostu jest tam cieplej, przyjaźniej, sympatycznie się wychodzi. To się wiąże też, bo ten klimat jednak wpłynął na nasz styl życia, na nasze charaktery i podejście do kwestii wychodzenia. No, zdecydowanie nie mamy takiego zwyczaju wychodzenia i spędzania czasu na zewnątrz, jak w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. To są to od zawsze tak jest, można powiedzieć. W Polsce my się może troszeczkę tego próbujemy nauczyć, czy nabyć takiego stylu życia, ale jak mówię, no warunki zewnętrzne nie zawsze są takie przyjazne, więc tu widzę tą różnicę. No i kwestia jeszcze turystów. No, Opole nie jest takim centrum, które przyciąga masy turystów, prawda? Nie mamy, nie przyjeżdża się do Opola na wczasy, ani na jakieś dłuższe pobyty. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest za mało, że dobrze by było, gdyby do Opola przyjeżdżało więcej turystów, żeby nie przyjeżdżali na kilka godzin, żeby coś tam zwiedzić, ale żeby była jednak baza, że im się tu chce zostać na dzień lub dwa, bo bardzo dużą część takiego klimatu, o którym my mówimy, o coś się w mieście dzieje, chodzą ludzie, tworzą turyści. Tak jak, no nie tak dawno, jak byłem w Walencji, czy ktoś pojedzie do Barcelony, czy gdziekolwiek, ogromną część tego tłumu, który tworzy ten klimat, i wtedy my mówimy, coś się w tym mieście dzieje, to tworzą turyści. I myślę, że znowu trzeba by mieć jakąś wizję, strategię przyciągnięcia większej liczby osób do Opola.
1: No i też daleko sięgać nie trzeba, jeśli chodzi o turystycznie zagospodarowany Wrocław czy Kraków.
8: Tak, no zdecydowanie. To są miasta, które przyciągają turystów. Ludzi z zewnątrz, ale też właśnie z okolicy przyjezdnych, prawda? To my, Opolanie, często też jedziemy do Wrocławia. Ludzie z Dolnego Śląska przyjeżdżają do Wrocławia. No jak tam jest jakaś impreza, znaczy, czy wydarzenie typu jarmark świąteczny, no to jest tak zatłoczony, że właściwie ja już nawet nie bardzo mam ochoty jechać, no bo wiem, że będzie przeraźliwy tłum, prawda, ludzi w takich wydarzeniach. Także tam rzeczywiście się jeździ i no, na tą publiczność składają się te wszystkie grupy, bo to muszą być mieszkańcy, którzy mają ochotę przyjść i wyjść z domu powinno się im chcieć ruszyć jakoś. I ci, którzy przyjeżdżają, prawda, turyści, jacyś z zewnątrz, z zagranicy, i ci, którzy przyjeżdżają, to nie są turyści, czyli ludzie z okolicy, nie wiem, z województwa, z innych miast, którzy mówią, och, musimy przyjechać na ten wieczór do Opola, bo tu się coś dzieje, prawda, więc to wszystko się tworzy. Tu nie ma jednej odpowiedzi na to. Jak na wiele pytań, prawda, nie ma takiej jasnej odpowiedzi, ale powinniśmy się starać.
1: Może pytanie, które zadam, będzie trochę głupie, ale gdyby ta turystyka w Opolu rozwinęła się do takiego stopnia jak we Wrocławiu czy w Krakowie, czy to byłoby korzystne dla miasta?
8: Myślę, że na tym etapie tak, że daleko nam do problemów takich jak ma, nie wiem, Wenecja czy Barcelona, bo rozumiem, że panu redaktorowi o coś takiego chodzi po głowie, prawda? Że na przykład będzie już taki ruch, że nastąpi, nie wiem, wykup mieszkań, że będą mieszkania tylko na hotele, przeznaczane czy na wynajem i tak dalej. Wzrosną ceny dla mieszkańców. Ja myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego, że na tym etapie, to jeszcze na tym etapie turystyka byłaby bardzo pozytywnym elementem.
1: No to sobie pogdybaliśmy, a co właśnie w Opolu jeszcze mogłoby się zmienić, żeby ten ruch turystyczny faktycznie się wzmocnił?
8: No to trzeba by przemyśleć sobie, prawda, co byśmy chcieli pokazać, ale nieraz spotykam się z opinią i zresztą tego też doświadczam, że Opole niektórzy mówią starcza na pół dnia, no mnie starczy na więcej, jak przyjeżdżają jacyś goście, no to powiedzmy, że jeden dzień, a czasem półtora dnia jestem w stanie zająć, natomiast rzeczywiście przydałoby się może więcej, no nie wiem, kolejnych jakichś atrakcji, ale no chociażby ten amfiteatr. Wszyscy chcą go zobaczyć. Ja nie wiem, czy on jest taki łatwy do zobaczenia. No można iść do Muzeum Polskiej Piosenki. Wspaniała sprawa, prawda? Dobrze, że jest. Uważam, że ono w ogóle powinno być stale wzmacniane, rozbudowywane. No bo też festiwali przybywa, prawda? Więc myślę, że tego materiału i tej tradycji, w ogóle ta tradycja się rozwija. I rzeczywiście w Opolu przyjezdni chcą to zobaczyć. No wiemy z różnych ankiet i badań, że zoo, prawda? Tak słyszałem przynajmniej, jest bardzo atrakcyjnym punktem i przyjeżdża się do ogrodu zoologicznego.
1: To co my moglibyśmy zrobić jako mieszkańcy, jako słuchacze, żeby jednak ruszyć się czasem i nie siedzieć w domu, bo myślę, że dużo osób jakoś tak po pandemii zasiadło się w domach i już gdzieś tam zrobiliśmy się wygodniccy.
8: Ja myślę, że na pewno przyciągnęłaby oferta taka szeroko rozumiana gastronomiczna. Znaczy my mamy puby, ale na przykład z restauracjami jest, uważam, słabiej troszeczkę. Jeżeli pojedziemy do Wrocławia, bo wracam teraz do tej kwestii tego wieczornego czy nocnego życia, to w wielu miejscach można tańczyć. Prawda? Wchodzi się do pubu, ja nie mówię o takiej wielkiej dyskotece, tam dwupoziomowej z muzyką i tak, ale do takich większego troszkę pubu, gdzie ludzie tańczą. Takich miejsc właściwie w Opolu nie ma. No nie wiem, ciekawsza na pewno ta oferta do wyjścia z domu, żeby nam się chciało, nie wiem, zjeść kolację na zewnątrz. No, barierą stały się ceny. W moim przekonaniu ceny usług gastronomicznych są w tej chwili wysokie. Znaczy ktoś powie, no w ogóle wszystkie ceny są wzrosły, inflacja i tak dalej, ale niewspółmiernie w stosunku do cen, nie wiem, towarów w sklepie, niewspółmiernie wzrosły takie usługi hotelowe, gastronomiczne. To po prostu jest to kosztowne, więc myślę, że to też jest jakaś bariera.
1: Mówił urbanista profesor Janusz Słodczyk. Jakby się temu bliżej przyjrzeć, to Opole, choć niewielkie, cenowo nie odbiega za bardzo od takich miast jak Wrocław czy Kraków.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
12: Na dzisiaj zaplanowane są ostatnie naprawy gwarancyjne przy Centrum Świadkowym Opole. Główna organizacja ruchu będzie przedstawiała się tak samo jak w piątek, informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. W pierwszej kolejności nawierzchnia będzie układana na części skrzyżowania u styku ulic 1 Maja i Armii Krajowej. Na czas robót odcinek ma być wyłączony z ruchu.

ale jazda od rana. Ze wszystkiego, co się musiało dzisiaj stać, akurat wypadło na poniedziałek, no nie? Żeby było wam łatwiej zacząć ten nowy tydzień, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, siemanko!

Bebe Rexha i Fatless in Your Religion w Melo. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poniedziałek. No i nowi wy oczywiście. Jest szansa się tym pochwalić od samego rana. Dajcie znać, że idzie wam po prostu rewelacyjnie w ten poniedziałek. Dajecie radę i że jesteście gotowi, żeby zgarnąć merch od Melo. Mam dla was fajną torbę. Taka Melo torba na pewno przyda się wam tej jesieni. Zapakujecie do niej dużo. Dodatkowo można się fajnie ponosić. Praktyczna, fajnie wygląda. Będą wam zazdrościć. Co mogę dodać jeszcze? No na przykład, że 321-321-777 to jest numer, pod który powinniście dzwonić jak najszybciej, już teraz i zgarnąć taki merch na początek nowego dnia i tygodnia. Melo torba czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia. Właśnie teraz, za 27.

0: Liwka w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siemanko, Łukasz.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, Łukasz. A ty już w pracy jesteś, czy jeszcze nie?
1: Już w pracy, tak jest.
0: Ale ty to niezły jesteś. Normy wyrabiasz, a po pracy to co robisz? Jak nie musisz pracować?
1: Po pracy raczej będziemy majstrować przy samochodzie, to niezło.
0: Czyli musisz mieć dużo kolegów, którzy mają samochody.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Mhm. No dobra, przydaje się Łukasz w życiu i znajomość z Łukaszem. Łukasz, wiesz co? Przydaje się dzwonić do Melo, żeby zgarnąć Melo Merch. Najpierw... Trzy szoty w Melo. Mam do ciebie trzy szybkie pytanka z samego rana w poniedziałek. Śniadanie od razu, po obudzeniu, czy dopiero po kilku godzinach?
1: Po kilku godzinach.
0: Dobra, a jabłko czy gruszka?
1: Jabłko.
0: Dzisiaj dzień jabłka, to spróbuj przynajmniej jedno. Wolisz długie czy krótkie spotkania?
1: Długie spotkania.
0: No jasne, jak się spotykać, to już po coś, nie? Łukasz, poniedziałek wjeżdża u ciebie całkiem nieźle. Melo Torba dla ciebie, pozdro. Trzy szoty w Melo.

0: prosto, prosto, prosto, potem lekko skręcacie, potem znowu prosto. No, kto nie nawigował z lekko przymkniętymi oczami po swoim mieszkaniu w środku nocy, ten nie wie, o czym mówiłem, ale reszta wie. No i wiecie też pewnie, że newsy już za chwilę. Marcin wie, o czym będzie.
1: Kieruj się na południe, Waldek, a w newsach będzie Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, która tam będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ilaya Oksy, Lawinia, Reasons w Melo. Tak będzie u nas, w tej turze, którą zaczynamy już po 7:00. Za 6 minut, 7:00, to jest poranek poniedziałkowy z Melo Radiem.
2: To jest Melo Radio. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję ratę?

0: Mieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie.
2: Bo Kaufland jest fresh, fresh. W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Samo słońce w prognozach na dzisiaj dla Opola i regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, też będzie bardzo przyjemnie. 22, a może nawet 23 stopnie pokażą opolskie termometry około godziny 14 czy 15. To będzie ta maksymalna temperatura. Na razie oczywiście jest chłodniej. Są wciąż miejsca na Opolszczyźnie, gdzie temperatura nie przekroczyła 10 stopni. No i bezchmurne niebo dzisiaj w przewadze nad Opolem.
1: To już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku czekały na nich wczoraj tłumy kibiców.
3: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać.
4: Tak na spontana, samochód i jesteśmy.
2: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest 7. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawe, ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza, ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce? Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje. Czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgarnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Mia Klosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek. Rano to jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: O. Do wielu miejsc.
0: No, można mety, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł, ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, no, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład, nie?
1: Ale jakby
0: albo...
1: co miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko, przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run, run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: ubrania. Za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Oż. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy, niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny Melo Merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: Najlepszy dropowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Muzyka i głos.

0: Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Trafik.
1: Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Opolu, niebawem ruszą prace na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454. To obwodnica Czarnowąsów. Będzie rozbiórka centralnej wyspy Ronda, poszerzenie pierścienia wewnętrznego i rozbiórka wyspy dzielącej jezdnię. Wszystko ma potrwać 2 miesiące, a docelowo będziemy tam po prostu przejeżdżać łatwiej.

0: 20 stopni w południe i 23 stopnie nawet około godziny 14 czy 15 prognozują synoptycy dla Opolszczyzny. Odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Na razie jeszcze jest chłodniej, ale dobre wieści są takie, że przez cały dzień ma być też słonecznie. Bezchmurne niebo dzisiaj w zdecydowanej przewadze nad Opolszczyzną i prognozy na jutro dla Opola bardzo podobne.
1: Jest już prawie ósma. News Meloradia, Marcin Sikora.
2: Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
3: Wariant zero-jedynkowy.
2: Do tego największe sieci paliw milczą o promocjach. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
1: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już ósma. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej. Inni gadają, my już gramy.

skręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777 do zgarnięcia skiety Melo Radia. Jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: Ostatnie słowo.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia, cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia, to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też, cześć Michał.
2: No.
1: Cześć Michał. Michał, Michał.
3: Cześć.
1: Cześć, u kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. Okay. No a później z kolei Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia i Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
1: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
4: Dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
4: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, no. Po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem i rozpłonka i ach, tak.
1: No a teraz to się odblokowało, nie? Michał!
2: Tak, blokada.
1: Michał! Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słabo. Marysia też dwa. No to remis mamy.
4: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie? Pozdrawiam. No, trzymajcie się. Fajnego poniedziałku. Bye, bye.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Zdatnie słowo.

0: World Away i Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Melo Radio podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie o co chodzi. Pitbull i Chris Brown wcześniej i International Love prawie w 8:30.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Muzyka i głos AI.
3: To twój

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: 13 tysięcy sek. Potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
19: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
22: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
23: Po reklamie.

0: It's so good, it's so good, i Rush. Z taką energetyczną muzą jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Troye Sivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut, 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, no, że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem. Ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max z Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł. Z

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.

Czekają nas dzisiaj ostatnie naprawy gwarancyjne. Przy Centrum Przyjatkowym Opole główna organizacja ruchu będzie taka sama jak w piątek. Najpierw nawierzchnia będzie układana na części skrzyżowania u styku ulic 1 Maja i Armii Krajowej. Ten odcinek na czas robót ma być wyłączony z ruchu. Potem drogowcy przeniosą się na wlot ulicy Armii Krajowej.

0: Słońce towarzyszy nam od rana i tak pozostanie w Opolu przez cały dzień. W prognozach na dzisiaj właściwie tylko bezchmurne niebo, no i temperatura coraz wyższa. Możemy liczyć na 20 stopni w południe i 22, a może nawet 23 stopnie około godziny 15. I to prognozowana temperatura maksymalna w cieniu. Możliwe, że w słońcu będzie nawet cieplej. Temperatury jak w lecie i jutro ma być bardzo podobnie na Opolszczyźnie.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
3: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
2: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany, tak twierdzą po swoich badaniach naukowcy.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: A wy trenujecie dzisiaj od samego rana, co? No właśnie. Wiadomo, poniedziałek, wymagający temat, ale dajecie radę, no przecież kto jak nie wy. My podkręcamy tempo, tak żeby było łatwiej, prościej i żeby wam po prostu dzisiaj od rana szło. Inni gadają, my już gramy, już dziewiąta.

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września już. Dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

Filip Eginel w Melo. Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce. Zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Ebenezer Bizu, All of My Life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Cibol już za chwilę, Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie.
8: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato już pana.
8: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
7: Autopromocja.

0: Bersowa Północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Gnarly, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kungstofilus London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.

0: przed Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Pięknie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Melo Radio. Traffic.
1: Pogoda sprzyja i kierowcom, i drogowcom. Na drodze krajowej nr 45 Większyce-Dąbrówka spodziewajcie się dzisiaj ruchu wahadłowego związanego z koszeniem traw w pasie drogowym. W Walii drogach z kolei na 94 również jeździmy wahadłowo, ale tu już z powodu budowy drogi dla pieszych. Dwadzieścia stopni w południe i 23 stopnie, około godziny 15. Tak będzie się dzisiaj kształtować temperatura w Opolu i regionie. Bardziej będzie przypominać lato niż jesień, a do tego na niebie dzisiaj właściwie tylko słońca, dużo bezchmurnego nieba również w najbliższych godzinach nad Opolszczyzną. Kolejne dni większych zmian w pogodzie nie przyniosą, temperatury maksymalne powyżej 20 stopni nawet do niedzieli.

0: Ja przewiduję na ten rok prace przygotowawcze, które nie będą powodowały utrudnień w ciągu drogi krajowej, natomiast w kolejnym roku, w pierwszej jego połowie, zaplanowano prace zasadnicze oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na tym odcinku.
1: Mówiła Agata Andruszewska z GDDKiA. Prace potrwają 10 miesięcy. 15 dni potrwa jeszcze głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Głosujemy wyłącznie elektronicznie. To wyścig o nasze głosy, a wczoraj biegacze ścigali się na ulicach Opola. Prawie 1600 zawodników wystartowało w opolskim półmaratonie. Imprezę zdominowali Kenijczycy. Zgarnęli całe podium zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet. Kolejny półmaraton w Opolu odbędzie się za rok, 26 września. A kolejne wieści z regionu za godzinę będzie historia z przejazdu kolejowego pod Opolem.
2: Minuta do 10:00, Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad.
4: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
3: Lalka w kinach będzie od środy.
2: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej. Okay.

Za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Gray. I piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6. miejscu i wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6. miejsce, GTA 6, całkiem nieźle to fituje.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frost, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze no kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, no bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
3: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście. Że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. To jest

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradiu. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej. Bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Criss Cross Amsterdam i Mają Maj w Meloradio. 10 minut do godziny 11, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest m.in. Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11 zagramy
0: Axwell Bonny, Whatever Turns You On w Meloradio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
3: Fantastyczne prognozy nie tylko na dzisiaj, ale również na kolejne dni dla Opola i regionu. Temperatura coraz wyższa, ma być dzisiaj nawet do 23 stopni. Ta najcieplejsza pora przypadnie zapewne około godziny 14 czy 15. 20 stopni pokażą termometry w Opolu w samo południe. No i dużo bezchmurnego nieba również w drugiej połowie dnia nad Opolszczyzną. Podobna pogoda czeka nas w regionie również jutro.
0: Są newsy Meloradia.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ostatnich dniach na przejeździe kolejowym w Jełowej. Jak podaje opolska policja, opadające rogatki zablokowały naczepę tira. Co się dokładnie wydarzyło, powie Małgorzata Mura.
4: W tym przypadku zła ocena gabarytów pojazdu mogła doprowadzić do tragedii. Kierowca tira źle ocenił jego długość i w momencie zatrzymania, kiedy zauważył opadające rogatki po drugiej stronie, ruszył wyłamując szlaban. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 31-latek dostał 3,5

0: włączona na zimę. Dzisiaj także ostatnie już naprawy gwarancyjne przy Centrum Przysiadkowym Opole Główne. Szczegóły za godzinę.
1: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy, tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
3: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
2: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
4: Dawajcie, zgłaszamy, XD będzie śmiesznie.
2: Aha.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
2: tak,
4: jest
2: ale
4: fajne.
2: Pytanie, czy piszesz je obie dużymi literami, czy...
4: Zazwyczaj tak, zazwyczaj
2: czy, czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
4: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axel i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Livka i Poza Tobą Nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guśca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Sigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej.

0: do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie, między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O reklamie.

High and Carry, Red Light, Melo Radio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować. No bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to między innymi oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki i słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Sexy Magic, Paco Amoroso i Pink Panther z Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie, no nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się to tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A bez kitu, masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak,
0: się
1: tak, a będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje. Już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12:00 z tym brzmieniem.

Na najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Żadnych zaskoczeń w pogodzie dzisiaj, tylko słońce w prognozach również na popołudnie dla Opola i regionu. No i teraz już te najcieplejsze godziny dnia przed nami z temperaturą, która może około godziny 15 sięgnąć nawet 23 stopni. Niewykluczone, że w słońcu jest i będzie jeszcze cieplej, tak więc temperatura bardziej letnia niż jesienna i taka pozostanie również w kolejnych dniach i też będzie słonecznie.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To dzisiaj ostatni dzień naprawy gwarancyjnych przy centrum przyradkowym Opole Główna. Organizacja ruchu jak w piątek z objazdem do dworca kolejowego od strony placu dworcowego wzdłuż poczty oraz przez Dibuła. Uwaga na wyłączoną sygnalizację świetlną w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i 1 Maja. A na placu Jana Kazimierza doszło do, wszystko na to wskazuje, celowego zniszczenia drzew. Jak pisze Czas na Opole, dwie młode lipy zostały ścięte, a trzecia uszkodzona tak poważnie, że również będzie musiała zostać usunięta. Sprawą zajmie się teraz policja. Z kolei w Paczkowie poprawi się bezpieczeństwo. Drogowcy przebudują skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z ulicą Sienkiewicza. Prace będą rozległe, mówi Agata Andruszewska z GDDKiA.
2: Powstaną dodatkowe pasy ruchu, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacją świetlną. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostaną także doświetlone.
0: Prace

0: 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
0: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
2: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady, ej, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
0: Także... Czyli AI czy AI?
2: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, będzie tego więcej.

Neptunika i What If, to jest Melo Radio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Meloradiu, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kabila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie. Odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle.
10: W sam raz tyle.
11: Żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
15: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
16: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
23: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Valor Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na mainstage. No było to rewelacyjne. I wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia. Tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy punktualnie o 13:00.

0: Reklama.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle.
10: W sam raz tyle.
11: Żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
17: Noż do stu.
16: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Blik. 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24,39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
22: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
23: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
22: Uh-huh. Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i jest razem z nami Ula Harciarek.
1: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali walkę o mundial, mówi trener Jan Urban.
2: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
1: Mecz o 20:45. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu

Offenbach, Stair Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda i słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca, także wiecie, to nie będzie lato, ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku, także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan, tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Levels, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Hej. To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
12: Castorama. Teoria.
13: I praktyka.
12: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Nowy rok akademicki na wypasie?
19: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
19: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert
11: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ciekawe

Sobel całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje i tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu. Siemanko.
1: Hej. Siema.
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co, Mikołaj, nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
0: O!
1: A, proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej, Iga
1: nie, nie,
2: zrobi...
1: Nie.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Ekstra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeź na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
3: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
2: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dlaczego wąchasz mikrofon?
1: Gąbka mi śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?
0: Że... no nie wiem.
1: Ale z boku, to jest najdziwniejsze.
0: Może jesteś głodny po prostu?
1: Nie, bo zjadłem kanapkę przed chwilą.
0: Jesteś głodny dobrych wrażeń i ja ci je zapewnię.
4: To jest Freak Fight w Meloradiu.

0: Kiedyś to było po prostu Double D i Double Die, a teraz I'm Good, Blue, David Guetta i Bibi Rexa. W Melo Radio tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z hajzerami.
0: O nie.

0: Shouse.
1: Kocham, kocham. Kocham!
2: Byłeś na koncercie?
1: Było super.
2: No właśnie.
1: Chcę więcej.
2: A ja chcę więcej dram w internecie.
1: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
2: Nie jestem na to gotowa.
1: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
2: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
1: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
2: Zgadza się.
1: No, na pewno będzie show.

0: Total mi w Mono Radio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale no, umówmy się, na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal
1: w sensie dalej są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę niż mieć i dziecko i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: Każdy twój ruch modelki włodarski zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami
0: ale
1: dzisiaj
0: rano.
1: Ale
0: nie mów dlaczego.
1: No, nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Odświeżyłabym za to swój salon.
11: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
10: Dziękuję.
9: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradia, to pisz nam na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.
1: Ale jest daleko i mi się nie chce.
0: To jest luksus taki samochód, wiesz?
1: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Więc, to chyba dobrze.
1: Tak, ekonomiczny samochód, ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
0: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 zł do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
1: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: Zwiedzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

Lipowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plaży między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
3: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią objedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
2: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
0: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJL Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: Mhm. A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: Mhm. No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Meloradiu, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł natychmiast. Cześć Werka, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
1: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: Och, taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl, na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą sztuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zderzak jest obrysowany.
1: Ojej, no dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w uniknięciu konsekwencji. Dwie stówy lecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sliwka, poza tobą nic, to jest nadal mój faworyt na naszej playce, tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem?
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No...

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria.
5: I praktyka.
4: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: jest to Secrets. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą zaśpiewam.
1: No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
2: No, z kebabem? Jak?
1: Tak.
2: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy! Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
2: Może kiedyś mnie zabierzesz?
1: Pojedziemy na pizzę.
2: Naprawdę?
0: O!

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ciekawie zapowiada się dzisiejsze kino konesera w kinach Helios w Opolu. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Wśród propozycji granych już wcześniej mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy, a daleko poza linią frontu podejmowane są decyzje, które mogą odczuć miliony ludzi. To propozycja kina Helios Solaris. Na koniec jeszcze coś dla szukających odprężenia. Edukacyjne spotkanie poświęcone aromaterapii i praktycznemu wykorzystaniu olejków eterycznych w chwili Biblioteki Miejskiej przy ulicy Książąt Opolskich jeszcze dzisiaj o 18:00.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
5: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
4: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
2: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
4: Mikołaj mnie rozśmieszył.
3: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
2: Ula też nie. Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
3: Dobrze, ponieważ jest drama na Wyspach Brytyjskich.
2: Iga Mikołaj, cześć!

0: ale Sonny Smith, I Like It w Meloradiu. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim stadionie?
0: Angielskim.
1: Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę
1: takie,
0: bardzo. No. Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
0: No, wiadomo, tak.
1: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
0: Ojoj.
1: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
0: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
1: ale
0: piją
1: procenty.
0: Ale w Polsce
1: też jest i jakoś jest grzecznie.
0: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Kizo Disney w Melu Radio. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych tiktokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów. Co to stało od kogoś?
1: Mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami Fornal. Prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm.
0: Nie, to,
1: aha,
0: jest
1: to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Mikołaj, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.

0: wyjdzie saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Filipe Knell, Sermich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji.
1: Aha.
0: I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Mm. Ale mam komentarz Blanki a propos samopoczucia. Mm-hmm.
2: Jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: To jest to taki bardzo elegancki numer.
1: Paraíso, bardzo lubimy. Bardzo lubimy ten klimat Rio.
0: A dzisiaj też będzie bardzo klimatycznie, naprawdę.
2: Będzie. Tak.
1: Jak to?
2: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
1: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
9: Idę w melo.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Label, który wydał albumy ważne dla historii polskiego hip-hopu, Step Records, jedna z najważniejszych niezależnych wytwórni hip-hopowych w Polsce. Jak powstała, z jakimi artystami była związana, tego wszystkiego możecie dowiedzieć się na wystawie 20 lat Step Records w Muzeum Polskiej Piosenki, która wciąż jest dostępna. To dla wielbicieli hip-hopu, a teraz coś dla fanów uniwersum Marvela. W kinach Helios w Opolu, Avengers, koniec gry, wersja rozszerzona, czyli bezprecedensowa filmowa propozycja w nowej odsłonie opowiadająca historię wielkiego starcia superbohaterów z potężnym Thanosem. A już pojutrze kolejna lalka wchodzi na ekrany, Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka. Ta wersja chyba zdecydowanie bardziej powinna podpasować maturzystom, ale to się oczywiście okaże, kinowa premiera również w opolskich Heliosach. Pojutrze.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiej. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
5: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
4: Film do kin wejdzie już w środę.
3: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
2: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
3: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dammi tu mano! I venga conmigo!

0: Klasyka w Meloradiu. Sasz, Ekwador!
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Miskuzi. Mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantis Melo Radio, tak podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście. Ach,
0: wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak?
1: A można jeszcze niżej. Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Boże, posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazmu. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie można. Piszcie, czego nie mówisz w trakcie masażu na M. WhatsApp Meloradia.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Freak Fajcie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na
2: ale
0: początku.
2: Ale to się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz kolejny nasz, kochany.
3: Materac otwarty.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak.
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sprawdzamy, czego nie mówimy podczas masażu na literę M.
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to wi, ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18:00 zagramy
3: Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Dynamiczny masaż.
2: No.
3: Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Ja, tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, i gadaj buzi.

0: Nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej
6: Polska,
5: piłkarskiej kadry. Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
7: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
8: 2-0. Na Polskę. Oczywiście na Polski. My jesteśmy pewni.
5: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
4: Za potop.
5: Jesteśmy
4: za potop.
5: Pewni?
4: Tak, oczywiście.
5: Okay.
4: Nie wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie, damy radę.
5: Oczywiście.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: turn the volume up. Idę w Melo.
1: Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was z poniedziałku. Humorki, mam nadzieję, dobre. No, jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold, to na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D., Think About Us, tak sobie zaczynamy. Na 18 na zgarach. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Victor Army, Idę w Melo.

Uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren. Oh, yeah.

Tak, w Mela Radio. Tak, podkręcamy tempo, 18:19 na zegarach, a już 2 października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was 2 podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradio.pl. Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: To będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję, gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6, no bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Oj, ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony, a także Clean Bandit. To Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: chuje. Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19, to punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. Pora taka, że może, słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Self-Aware. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach. No i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy. No i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Meloradio!
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anna Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie. O czym myśli Pychu? Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
1: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
1: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek, wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, Skiety Meloradia lecą do ciebie.
1: Super, fajnie. O czym myśli Pychu?

0: To Colors w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Atrakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Oglądana będzie
1: Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie

0: Mniej!
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: O reklamie. Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato grzybana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. To jest Meloradio.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło. Bo tak to nawet nie może nic powiedzieć. Nie przywita się.

0: U niego nawet nic może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Melo Radio. A jakie sety dał na Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Melo.
13: Wiem, że wy lubicie klasyki, ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Kelly Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach Dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie, no bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski. Lewy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20.45 się to zaczyna.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Lie w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bony, no i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Mwaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

A i ten jej głos niezastąpiony. Sia i Florida to Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 18 minut do 21. No i 3 minutki do tego, aż zacznie się spotkanie Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. No my mamy, umówmy się, ze Szwedami rachunki do wyrównania. To oni nas tak trochę, no nieładnie, niegrzecznie wykopali z mundialu, więc teraz my, mam nadzieję, im na sportowo dokopiemy. A wy jaki wynik przewidujecie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Może traficie. Kto wie? Dawajcie znać. Czekam na głosówki i na wiadomości. Jaki będzie wynik tego meczu? Polska przegra, Polska wygra. Kto trafi? Czy Lewy w ogóle wejdzie na boisko? Jakie macie przewidywania do tego meczu? Czekam na głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A kto wie? Być może jakieś skietki Meloradia ktoś z was dostanie.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i robimy to naprawdę, naprawdę dobrze. Za chwilę 21 i będzie tak dalej, a w meczu Szwecja-Polska 0-0 i rzut rożny dla Szwedów. Ale na razie to chyba Polacy groźniejsi.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Lawinia. Będzie Reasons. I Szwedzi wpakowali nam bramkę. 1-0 prowadzą. To co, powiedziałem, że byliśmy groźniejsi, nie? Taki ze mnie ekspert.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: No to mamy 21 na zegarach, a w meczu Szwecja-Polska przegrywamy 1-0. Kto by się tego spodziewał, co nie? Na pewno będę śledził to, co dzieje się właśnie w tym spotkaniu, ale wcześniej śledzę naszą playlistę i jest dobrze. Eli Oaks i Lavinia, Reasons. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę, potem będzie tylko lepiej, obiecuję. Black Eyed Peas i Gotta Feeling, czy Juste, Jack Style i Turn the Lights Off. To mam dla was przygotowane. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back to Kygo i Max Magnum w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach w meczu Szwecja-Polska 1-0. No to nie najlepsza informacja, ale ta też do najfajniejszych nie należy. Słuchajcie, trafiłem właśnie na badania, które mówią, że 30-latkowie w Europie coraz rzadziej mają swoje mieszkania. Coraz częściej z tego rezygnują, ale jest plus. Polska z tego wszystkiego i z tego trendu się wyłamuje. U nas to wcale tak nie działa. No i myślę, że jest takich parę rzeczy, w których jesteśmy absolutnie najlepsi na świecie. I są to tak. Siatkówka, smażenie schabowego i zadłużanie się na 40 lat.

trochę przypał, żeby na niemieckiej piosence o pośladkach mówić o reprezentacji Polski, ale jest dobry powód, bo Damian Szymański strzelił gola. I mamy 1-1 już w meczu Szwecja-Polska. Remisujemy w Szwecji właśnie.

0: Tak, tak, ja wiem, nie Damian Szymański, tylko Sebastian Szymański, ale jedno się nie zmienia. 1-1 w meczu Szwecja-Polska kończy się pierwsza połowa, no i na razie remisujemy i trochę już akcji, sytuacji mieliśmy.
1: Ducha zdęszysty Norsz der Welt, Alexi za nami, a teraz czas na nowość.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Nowość od postaci tak zwanej posągowej. Ja muszę przyznać, że jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, no to zobaczyłem, jak on stoi na scenie i po prostu za nim mówiłem. Gapiłem się i nie mogłem oderwać wzroku. Ale to nic dziwnego, skoro to jest legenda muzy elektronicznej. Armin van Buuren ma dla nas zupełną nówkę, sztukę Take Me Home. Tak się ona nazywa. No i posłuchajcie, jak brzmi, bo tu też jest świetnie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Griffin, Bunty Ines, The World Way w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 14 minut do 22 nam zostało, no i mamy jesień, lato się skończyło. Ja muszę się do czegoś przyznać, nienawidzę jesieni i zimy. No po prostu nie cierpię tych pór roku, ja chcę, żeby zawsze było ciepło, gorąco, fajnie, przyjemnie. I ja stwierdziłem, że nie ma jesieniarstwa. Nie, ja to odwołuję i teraz zagram coś naprawdę bardzo letniego, po jednej nutce. No i już wiemy, co to jest, no. White 2115 i hymn każdego lata. To Kalifornia w Meloradiu. Ku chwale wszystkich letniarzy.

Gnarly, Major League DJ, to Wasted. Bardzo mocno mi siada ten numer. Mam nadzieję, że będzie to jeden z hitów tej jesieni. Tak podkręcamy tempo. 1-1 w meczu Szwecja-Polska. Druga połowa ruszyła, jest 50. minuta. No, trzymamy kciuki, że uda się tę drugą bramkę wbić i w końcu w tej Szwecji wygrać.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła,
2: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ciekawe...
0: Autopromocja.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.